0: Dziękuję. Połączono cię.
1: Prawie.
0: What's the address of the house that got hit?
1: 7-1.